0: angelus na fana
1: awana monso amen
0: mama nkose bro kwapta maria
1: o wetri me sena monso ekene maria jukta na kwesu seba merenge leading god neti bonine odia ding god na pro jesu maria de sonike chobe de jayo kata
0: mama edo dwa yin kose bro.